Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: Reklama.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.

0: mama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: I po reklamie.

0: Max dowozi.
1: Ale akcja.
0: RMF Max. Hity na Maxa.
2: Hity na Maxa. Please just rewind. Let me shake it to the max.

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
5: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
4: I dla dzieci z rodzicami.
6: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
8: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.

0: światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. I po reklamie.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
8: Śnieżnobiały uśmiech stad wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
9: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. I po reklamie.

0: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
5: Harmonizer.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: I po reklamie.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: I po reklamie.

0: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
0: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
2: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
3: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.

Bardzo lubimy takie wiralowe powroty. Justin Bieber i Nicki Minaj, rok 2012. Ich Beauty and the Beat na chwilę po dziewiątej w RMF Max. Niedzielny dzień dobry, Piotrek Świderski po tej stronie. Witam was serdecznie i zapraszam na program Niedziela, dzień świetny. Do 13 gwarantuję wam masę hitów i dobrego towarzystwa. To znaczy, mam nadzieję, że będzie dobre.

piątek była w Poznaniu na stadionie, a dzisiaj już u nas w duecie z Darią Zawiało w Sanach w RMF Max. Tegoroczna trasa Zuzi nabiera tempa, dwa koncerty już za nią, a kolejne to Wrocław 26 czerwca, Białystok 10 lipca, Kraków 14 sierpnia i na wielki finał Warszawa 4 września. Ten sezon koncertowo-festiwalowy jest tak napakowany świetnymi wydarzeniami, że nasuwa się tylko jedno pytanie. Skąd na to wszystko wziąć pieniądze? Podpowiem, że na rmfmax.pl jest taka opcja, tam możecie sobie sprawdzić szczegóły naszej aktualnej zabawy o naprawdę bardzo sympatyczny hajs. rmfmax.pl. Polecam kliknąć w wolnej chwili. A już za moment klikam play i gram New Religion od Bibi Rexy i Faithless. Zostańcie z nami koniecznie.

Rocznik 2005. Młody, ale bardzo zdolny polski wokalista Wiktor Waligura i jego cztery pory roku w RMF Max. Jesienią tego roku ruszy jego trasa koncertowa pod tytułem Krótka trasa o miłości. Będzie też nowa płyta, druga w karierze, którą na żywo będziecie mogli usłyszeć w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Katowicach, Wrocławiu, Zielonej Górze i w Krakowie. Pełną rozpiskę jak coś możecie sobie sprawdzić na Instagramie Wiktora. A jak już jesteśmy w temacie social mediów, to teraz kolejny muzyczny viral, który dzięki rolkom właśnie wbił się do mainstreamu. Gordo i Reinisch Sonnefeld. Loco, loco.

0: Pitbull i ekipa Give Me Everything Tonight. Koncertowe informacje, ciąg dalszy, bo to kolejny artysta w dzisiejszym programie, który wystąpi w tym roku w Polsce. Wraca, wielki powrót, Pitbull I'm Back. 23 lipca Warszawa, Stadion Narodowy, później 27 listopada Łódź, Atlas Arena i 3 grudnia Trójmiasto, Ergo Arena. Tam będzie można spotkać Pitbulla. No i powoli możecie zaczynać ostrzyć zęby na bilety, które mamy dla was i je rozdamy oczywiście na naszej antenie już wkrótce.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników.

0: zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Kochana, ale masz wypieki.
4: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
3: Chodziło mi o te wypieki.
4: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie, z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Muzyka zawsze po pierwsze.
15: Tu się czuję hity.
14: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Ładujemy energię na nowy tydzień. Rose i Bruno Mars, Apathy w RMF Max, a w kalendarzu ostatni dzień miesiąca, 31 maja. Jutro już zaczynamy czerwiec, no i też jutro wracamy do pracy. Choć przecież ja teraz w niej jestem, no ale słuchajcie, długi weekend przed nami, więc będzie dobrze. Po 10 w RMF Max wracam do was z mega hitami. Zostańcie.
1: Reklama.
2: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Urządź w swoim ogrodzie lub na tarasie kolorową oazę relaksu.
7: Stwórz z nami piękną przestrzeń, w której natura gra pierwsze skrzypce.
6: W Szkółce Roślin Ozdobnych Abramczuk znajdziesz doskonałej jakości rośliny ozdobne, drzewa oraz krzewy. Otrzymasz również fachową pomoc w zaprojektowaniu wymarzonego ogrodu.
7: Szkółka Roślin Ozdobnych Abramczuk. Szpiegowo 19A.
6: Więcej na naszym fanpage'u.
8: Najlepiej słuchać w pracy.
9: Max robi mi dzień.
10: Max robi robotę. Yeah!
8: Od tego jesteśmy.
11: Mocne hity.
8: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
14: Uwaga, Wocławek! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Wocławek, dawny stadion WKS Wocławia, Aleja Chopina. Od 2 do 4 czerwca. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
15: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
17: I po reklamie.
8: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
18: W RMF Max hit za hitem.
8: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie i męskie granie orkiestra po 10 w Maxie.
2: Gramy hity na Maxa.
1: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu jesteśmy do waszej muzycznej dyspozycji i podrzucamy wam najlepsze, najświeższe i te najbardziej sprawdzone hiciory. Tutaj RMF Max i program Niedziela Dzień Świetny. RMF Max. Piotrek Świderski z wami, cześć ponownie. Two ships in the night.

0: z dedykacją dla wszystkich super dziewczyn po drugiej stronie głośnika. Anna Klawi, Ale Farben, Supergirl za nami w RMF Max. A wyjątkowo mogą się dzisiaj poczuć wszystkie panie o imionach Kamila i Aniela, bo to właśnie one dzisiaj świętują swoje imieniny. Samych cudowności dla was. To ja po programie wpadnę chętnie na jakąś kawę i ciacho. Jak coś SMS-em na 3001 albo na naszym maksowym messengerze możecie napisać, gdzie podjechać. A tymczasem zaraz na naszą antenę wjedzie Metzner ze swoim Gotham. Bądźcie blisko Maxa. Max.
1: Reklama. Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Meteor, Vivi Simon i Power, California Love za nami w RMF Max. Cały czas słuchacie ostatniego wydania programu Niedziela Dzień Świetny, w tym miesiącu oczywiście. No ale oprócz niego jak co niedzielę, między innymi kolejny różowy dywan, na który już teraz zapraszam w imieniu Karoli Kowalskiej i Mateusza Marka. Będą najświeższe tegotygodniowe plotki ze świata show biznesu, więc jeśli jesteście ciekawi, co tam w tym tygodniu się zadziało u waszej ulubionej gwiazdy albo influencera, to miejcie odpalonego Maxa po 16.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: No i wszystkie brokaty, cekiny, gwiazdeczki, ploteczki i pozamiatane.
3: Nic nie trafia pod dywan. Ogarniamy wszystkie różowe sensacje na bekowo. Różowy dywan. W niedzielę po 16 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: Barbara?
4: No?
5: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
4: Co, Marian?
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
4: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
5: No.
6: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert tanie.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
9: Uwaga, Wocławek! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Wocławek, dawny stadion WKS Wocławia, Aleja Chopina. Od 2 do 4 czerwca. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: I po reklamie.
3: Playlista, co zrobić dzień.
12: Niech się dzieje.
3: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Takie nagrania przypominają nam, że sezon festiwalowy rusza już lada dzień. Rumors i Thomas Gray za nami w RMF Max. To też oznacza wysyp tak zwanych letniaczków. Mimo że lato jeszcze oficjalnie nie wystartowało, to panowie w składzie MGK, Machine Gun Kelly oraz Wiz Khalifa postanowili podzielić się z nami ich nowym singlem Girl Next Door. Posłuchajcie i dajcie koniecznie głośniej, bo to naprawdę fajnie buja.
1: To jest nowość RMF Max.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Salt i Iwa Max w RMF Max. Finiszujemy już 10, ale jeszcze przed nami w programie Niedziela Dzień Świetny dużo różnorodnych muzycznych smaków. Za chwilę w RMF Max m.in. holenderski duet Another, a zaraz po nim po polsku pięknie zaśpiewa nam Lambery. Nigdzie się absolutnie nie przełączajcie.
1: Reklama.
2: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka,
1: to wybrałabym prezent z Media Expert.
2: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
1: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
2: I wiele innych zabawek w super cenach.
3: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
6: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
7: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: I po reklamie.

Zog, Zog, wiecznie żywy, Andy Dusty Harris, już po 11 w RMF Max. No to co, lecimy sobie dalej z tym niedzielnym przedpołudniem. Alex Warren, John Sumit, The Chainsmokers oraz Britney Spears. Takie muzyczne towarzystwo ogarnąłem wam na kolejne minuty tej godziny. Piotr Świderski, witam ponownie i zapraszam. RMF Max. Jestem z wami do 13. Hejka.

0: Akustyczna perełka i to bez dwóch zdań. Takie numery też uwielbiamy wam przypominać w RMF Max. Rok 2008, wtedy właśnie Britney Spears i jej Womanizer rządziło na wszystkich radiowych playlistach. A tymczasem ja jeszcze szybko przypomnę wam, że 13 czerwca w sobotę widzimy się w Malborku na Lecie na Maxa. Zapraszamy serdecznie na plac Świętej Urszuli Leduchowskiej, gdzie stanie scena, na której zagrają Wilki, Mortal i nasza Ola ze specjalnym DJ setem. Nie zabraknie również maksymalnych gadżetów i specjalnych niespodzianek, więc jeśli jesteście z okolicy Malborka albo z samego Malborka, to wpadajcie śmiało 13 czerwca w sobotę, Lato na Maxa. Jak coś, to szczegóły i pełen rozkład naszej letniej trasy znajdziecie na rmfmax.pl. Max. A już za moment w waszych głośnikach Nicki Minaj i Justin Bieber, Beauty and the Beat, więc nie odchodźcie za daleko.
1: Reklama.
2: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Stowarzyszenie MX Lipno prezentuje Amig Energy Motocross Runda Druga. Najlepsi sportowcy i maksymalni

0: ulica Wyszyńskiego. Zaprasza MX Lipno, poleca RMF Max. Kolejne motokrosowe zawody 22 i 23 sierpnia w Człuchowie. Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: I po reklamie.

Wiem, że przy takim bicie noga automatycznie staje się cięższa, ale radzę nie przesadzać z gazem. Gips z numerem winy na antenie RMF Max. Mimo, że niedziela, to panie i panowie policjanci na pewno na służbie, pilnują naszego bezpieczeństwa. Pozdrawiamy serdecznie. No to teraz dalej. W tą niedzielną trasę mam dla was kolejną nowość. Topic i Becky G w numerze Sorry Puppy. Posłuchajcie, co wyszło z tego połączenia. To jest...

0: lata lecą, a Junior Caldera i Sophie Ellis Bextor ciągle są bardzo wysoko w moim prywatnym top ulubionych numerów wszechczasów. Can't Fight This Feeling za nami w RMF Max. Natomiast jeśli chcecie mieć realny wpływ na wyniki naszego notowania Hot Bands, to możecie zagłosować na swój obecnie ulubiony kawałek. Wystarczy wejść na rmfmax.pl do zakładki Hot Bands i tam kliknąć plus albo minus. Za aktywność w nagrodę rozdajemy unikalne słuchawki od RMF Max. Polecam zajrzeć.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
3: Wiosenne przymrozki, jak się okazuje, jagodom nie zaszkodziły. Będzie dobry sezon. W lasach jest dużo jagód.
4: No niestety nie ma dużo w jagodziankach, ale można wziąć bułkę do lasu i sobie...

0: Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
0: Reklama.
2: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
3: Urządź w swoim ogrodzie lub na tarasie kolorową oazę relaksu.
4: Stwórz z nami piękną przestrzeń, w której natura gra pierwsze skrzypce.
3: W Szkółce Roślin Ozdobnych Abramczuk znajdziesz doskonałej jakości rośliny ozdobne, drzewa oraz krzewy. Otrzymasz również fachową pomoc w zaprojektowaniu wymarzonego ogrodu.
4: Szkółka Roślin Ozdobnych Abramczuk. Szpiegowo 19A.
3: Więcej na naszym fanpage'u.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze.

0: Czuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
5: Włocławek 89,2 FM.

0: B, PZ, Mata i Kaz Bałagane w RMF Max. Czy to obecnie najlepsze lata w długiej, trwającej już przeszło 25 lat karierze Pawła Zursynowa? No chyba tak, bo poza świetnymi wynikami w streamingach, PZ dostał nawet ostatnio Fryderyka za album roku w kategorii hip-hop. A więcej o tegorocznej gali Fryderyków dzisiaj po godzinie 22 w próbie mikrofonu opowie wam Karina Nicińska, która swoją drogą wręczała mu właśnie tę nagrodę. Wpadnijcie wieczorem do Kari, bo na pewno będzie bardzo ciekawie. 22. Próba mikrofonu.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
8: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano!
8: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
11: Śnieżnobiały uśmiech stad wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
12: Uwaga, Wocławek! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Wocławek, dawny stadion WKS Wocławia, Aleja Chopina. Od 2 do 4 czerwca. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak! Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
19: Włocławek 89,2 FM.

Tylko niespełna tydzień pozostał do startu stadionowej trasy Dawida Podsiadło. Pierwszym przystankiem obrotowy tur Chorzów 6 i 7 czerwca. A to właśnie jego najnowszy singiel Sezon na falach RMF Max, który zapowiada piąty album Dawida w karierze. No, bez wątpienia będą to wydarzenia, o których będzie bardzo głośno i o których będziemy wam jeszcze na naszej antenie przypominać. A teraz możecie zrobić o dwa ząbki głośniej, bo lecimy już z ostatnią częścią programu Niedziela Dzień Świetny. Piotrek Świderski przed majkiem. Polecam się jeszcze do 13 z samymi hitami na maksa.

0: wam szczerze, że trochę mnie kusiło, żeby do nich dołączyć, ale dla waszego dobra się powstrzymałem. Sean Paul i Alexis Jordan, Got to Love You przed momentem w RMF Max. A słyszeliście już, że rząd przedłużył obowiązywanie obniżonych stawek VAT i akcyzy na paliwa do 15 czerwca? Poprzednie rozporządzenie zakładało, że program CPN, czyli ceny paliwa niżej, miał obowiązywać do końca dnia dzisiaj, do 31 maja. Także jeszcze ten najbliższy długi czerwcowy weekend załapiemy się na tańszą wachę. A jak zostaniecie z RMF Max, to zaraz załapiecie się na nowy remix Davida Getty, Just the Way You Are i Milky.
1: Reklama.
2: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kto zwalcza ból?
6: Woltary!
5: Kto?
6: Woltary!
7: Woltary!
8: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: I po reklamie.

Drop Dead w RMF Max, nówka sztuka od Olivii Rodrigo, która zapowiada swoją kolejną płytę tym właśnie singlem. Po 3 latach ciszy wydawniczej dostaniemy ją dokładnie 12 czerwca. Czekamy zatem i przy okazji też liczymy na jakieś koncertowe odwiedziny w najbliższym czasie w Polsce. Mogłaby na przykład wziąć przykład z Calvina Harrisa. On w tym

0: Ekspert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Ekspert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: o 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
5: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Lacium?
8: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: I po reklamie.

0: Beautiful. Hey, Sun w RMF Max. Samfeld robi nam dobry popołudniowy, niedzielny vibe. No to słuchajcie, mieliśmy już dzisiaj dwie nowości na naszej antenie i pora na trzecią. Tym razem będzie po polsku. Roxy Węgiel i White 2115. Co wyszło z tej kolaboracji? Aż sam jestem ciekawy, bo szczerze powiem, że nie miałem okazji jeszcze obczaić tego kawałka. W takim razie posłuchajmy wspólnie. Chciałam ciebie więcej. Roxy White teraz w RMF Max.
1: To jest nowość RMF.

0: Myślę, że nie tylko ja trzymam głęboko w serduszku ten kawałek. Wild One, Florida i Sia przed momentem w RMF Max. Tak, właśnie dzisiaj kończymy program Niedziela, Dzień Świetny, ale spokojnie, hity na maksa się nie kończą. Oj, nie, nie, nie. Piotrek Niewald już w gotowości z całą masą bangerów, a ja już zmykam. Piotrek Świderski, zostańcie, bo Piotrki to fajne chłopaki. Pięknej reszty weekendu wam życzę. Trzymajcie się. Na razicho. Cześć.
1: Reklama.
2: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
3: To wybrałabym prezent z Media Expert.
2: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
3: zwierzątko interaktywne Beatsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
2: I wiele innych zabawek w super cenach.
4: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
5: Bo w Media
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
13: RTV Euro AGD.
14: Jak okazje,
15: to w euro.
14: Mistrzowskie okazje w grze.
13: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Wyj głośniej.
18: Mi fan.
17: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ale to piękna niedziela dzisiaj. No, po raz kolejny będziemy sobie robić afterek, co? Popołudniowe. Zrobimy razem grillka. Okej, ale będzie dużo fajnej nutki, świetnych informacji. No to są hity na maksa i przez najbliższe prawie 3 godziny będę was kręcił tego popołudnia przy RMF Max. Fajnie, że jesteście. Piotrek Niewald. Dzień dobry. Do 16 z wami zostanę.

0: Wszystkiego najlepszego dla naszych kochanych dzieciaków. 31 dzień maja, ostatni dzień maja roku 2026. Jutro jest Dzień Dziecka, ale to dzisiaj z dzieciakami całą niedzielę proszę przewariować, dbać o nich codziennie, 24 godziny na dobę. A ja bardzo serdecznie dzieciaki wszystkie pozdrawiam i każdej słuchaczce i słuchaczowi RMF Max życzę, żeby nie uciekał ten dzieciak z niego. To dziecko, żeby w nas zostało i można było trochę powariować tu i tam. No właśnie, dzisiaj taka bardzo mocna niedziela 31 maja. Kamila, Aniela i Petronella mają imieniny w ogóle. Wszystkiego dobrego także dla urodzonych na koniec maja. Światowy Dzień Bez Tytoniu, jak najbardziej. Dzień Bociana Białego. I jeszcze dzisiaj Światowy Dzień Bez Majtek. I rodzeństwa też dzisiaj dzień. I cytrynówki. Smacznego z RMF Max. Max.
1: Reklama.
2: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
1: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskoczysz.

0: dziecka to Allegro.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda. Uwaga, Wocławek! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Wocławek, dawny stadion WKS Wocławia, Aleja Chopina. Od 2 do 4 czerwca. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
4: I po reklamie.

spadaj, młody, spadaj, ale dobrze ląduj. Gotan i Metzner w RMF Max. Tu hity na maksa, wersja niedzielna. Słuchajcie, ostatni dzień maja to Światowy Dzień Bez Tytoniu. No, 8 milionów Polaków zmaga się z tym nałogiem. No to ja, wiecie, chciałem powiedzieć, że ja nigdy nie paliłem, więc nie wiem, co to znaczy. Kiedyś to się spróbowało za mało lat, ale generalnie fuj, te palce, fuj, śmierdzące z buzi, buu. Ale pozdrawiam was i bardzo mocno trzymamy kciuki, żebyście rzucili i nie wracali. Elektryki też. Życzę wam, żebyście nie musieli tracić kasy na to, żeby palić, podgrzewać. O, może lepiej męża sobie poszukacie, no.

0: Kto tam jedzie, kto tam prowadzi, bądź pozdrowiony. Szerokości z RMF Bax, fracia zwraca. No właśnie, skąd wracacie? Gdzie jedziecie? Z imprezy, do mamusi na obiadek, z jakiegoś wypadu weekendowego. No to pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Pamiętajcie zwracać uwagę na znaki, bo już później może być, wiecie, jedziecie nam skrzyżowanie i będzie za późno. Wszystkich kierowców z RMF Bax bardzo serdecznie pozdrawiam. Dzisiaj ostatni dzień maja. No i pamiętajcie cały czas o dzieciakach. Jutro jest Dzień Dziecka i warto by było dzisiaj jeszcze atrakcje fajne w regionie poszukać. Niech towarzyszy wam muzyka. Za RMF Max. Imani i Don't Be So Shine, a przed wami Kygo, Khalid, Save My Love. RMF Max. RMF Max.
1: Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert dalej masz.
5: Stowarzyszenie MX Lipno prezentuje Amig Energy Motocross Runda Druga. Najlepsi sportowcy i maksymalny poziom adrenaliny. Sobota 13 czerwca, godzina

0: Wyszyńskiego. Zaprasza MX Lipno. Poleca RMF Max. Kolejne motokrosowe zawody 22 i 23 sierpnia w Człuchowie.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
3: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
4: Byle do obiadu.
8: Najlepszy program do słuchania w pracy.
4: W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
11: I po reklamie.

0: Hit. Sombr w RMF Max. Hity na maksa, wersja niedzielna, 31 dzień maja. No niektóre ruchy, niektóre postanowienia, niektóre rozporządzenia bardzo popieramy i opowiadamy o nich, że są warte naśladowania. Zamiast kolejnego jachtu kupił las dla koali. Nowy rezerwat będzie miał powierzchnię 7 tysięcy hektarów. Pan nazywa się Mike Gregg. Jego żona w Australii to zrobili. Ja też bym w Polsce to zrobił, nie kupił kolejnego jachtu i posadził las dla koali. Ale u nas koali nie ma. Słyszymy się po 14.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. I po reklamie.
11: Yoga. Rozkręć swój dobry vibe.
12: Klasa.
11: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Pink Panther, Res i Zara Larsson w RMF Max. Niedziela po południu i hity na maksa. Słuchajcie, powinienem chyba teraz zaśpiewać "Wyglądasz idealnie" i tańczysz tu z parówką dla mnie. Przepraszam, kiełbasą. No właśnie, Skolim, jeden z najpopularniejszych polskich muzyków, stał się twarzą kiełbas. No ale coś tutaj kręci, bo to parówki są tutaj, widzę na zdjęciu. No ale szkoda, że nie różowe. No. Jakby były różowe, to już by u mnie na grillu były, naprawdę, no serio. Smacznego w ogóle na grillach, wiem, że część z was pewnie teraz, pilnuje tego zapachu, to smacznego z RMF Max, smaczny taki mały, ja, kuka.

0: spacery, biegamy, jesteście z nami, fajnie. Tu Swedish House Mafia grała w RMF Max, hity na maksa. Przenosimy się do Szwecji, gdzie panowie mieszkają na co dzień. Szwedzi uczą się, jak wypróżniać się w lesie. Uwaga, brązowa karta stała się hitem. Szwedzkie Stowarzyszenie Turystyczne STF prowadzi zaskakującą kampanię edukacyjną, o której bardzo głośno zrobiło się poza granicami skandynawskiego kraju. W ramach akcji już ponad 60 tysięcy osób zdobyło brązową kartę, czyli nauczyło się, w jaki sposób zrobić to na łonie natury. Tylko na kleszcze uważajcie. A i na łosie, i lisy, i niedźwiedzia z aparatem.
1: Reklama.
2: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
9: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
11: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
13: I po reklamie.
14: Gramy. Nie oceniamy.
9: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: fajna niedziela z RMF Max, Eben i Hollow. 21 dni zostało nam do lata, a tak naprawdę to lato na maksa to już wystartowało, słuchajcie. Po raz kolejny z latem na maksa i koncertami pojawiamy się w Malborku. Proszę sobie zanotować 13 czerwca w sobotę plac Świętej Urszuli Reduchowskiej w Malborku. Wilki, Mortal, Ola pomiksuje kawałki. Dużo radości znajomi, no i dużo szczęścia fajnego, imprezowego i na pewno bardzo koncertowego. A propos waszych ulubionych artystów, to oni także dzisiaj wieczorem w RMF Max. Zaraz opowiem wam o próbie mikrofonu.
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: No i wszystkie brokaty, cykiny, gwiazdeczki, ploteczki i pozamiatane.
3: Nic nie trafia pod dywan. Ogarniamy wszystkie różowe

0: nauczyciel.
1: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: Śnieżnobiały uśmiech stad wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda. I po reklamie.
2: Hity pod same drzwi.
9: For free.
2: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
10: Súbeme la radio.

Sofia Loren. Jest tu jakaś Sofia Loren. Pozdrawiamy serdecznie. Tymek w RMF Max. Co w programie dzisiaj wieczornym Kariny Niecińskiej? Próba mikrofonu. Czas na oddech i muzykę na ogródkach działkowych. O! Sobel, Brodka czy PZ mają to już za sobą. W tym roku do tego grona dołączy Liwka i Fukaj, którzy wystąpią w projekcie Enklawa pod koniec sierpnia obok Sanach czy Sokoła. Na koncercie się nie kończy, bo mamy ich kolejny wspólny singiel, o którym opowiedzą w najbliższą niedzielę. Dzisiaj wieczorem. Najnowsza próba mikrofonu w RMF Max. Ponadto Karina będzie zerkała na ostatni koncert Tako w Tauron Arenie oraz sprawdzi, dlaczego tak bardzo pokochaliśmy ostatnie wrażliwe dziewczyny i ich piosenki o miłości. Będzie Olivia Dean tuż po koncercie na Orange Music Festival i Zalia i dużo o Fryderykach. Dzisiaj po 22:00 próba mikrofonu.

0: Zgadza się, ostatni dzień maja roku 2026, jutro dzień dziecka, ale będzie imprezka. A to już dzisiaj jest dobra, wszystkiego najlepszego dla Petroneli, Anieli i Kamili. One mają dzisiaj imieniny. Hity na Maxa w RMF Max, słyszymy się po 15.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Uwaga Wocławek, cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Wocławek, dawny stadion WKS Wocławia, Aleja Chopina. Od 2 do 4 czerwca. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie.
7: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
8: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
9: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment, tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
7: Włocławek 89,2 FM.

kukurydza gotowana, no zacznie się mojito, no, pewnie, że tak. Tajmi Pala w RMF Max, tu hity na maksa. Jesteśmy na plaży, no to tam się marzy. Najlepsza plaża dla rodzin roku 2025 w Polsce, Kołobrzeg, Świnoujście, Władysławowo. Dla aktywnych Świnoujście, Kołobrzeg, Jastarnia. W zestawieniu najpiękniejsza instaplaża, Hel, mój ulubiony, ale zdjęć nie robię. Jastarnia też, Trzęsacz, Jastrzębia Góra. Plaża najbardziej tętniąca życiem, Świnoujście, Mielno, Kołobrzeg. O, tutaj są te odgłosy. Kukurydza kebabowa. Plaża roku 2025. Ogólnie Świnoujście, Kołobrzeg i Hel. A wy gdzie się wybieracie? Nad jezioro, tutaj obok. Nie ma problemu. Wejście.

0: Alex Lemirage, ale dobrze się autem pyka, pomyka przy takich numerach, prawda? Tu RMF Max i hity na Maxa. No dobra, to teraz będzie o Donaldzie. Donald Trump został uratowany dzięki swojej memiczności. Bawuł Donald Trump, Bangladesz. No, jest taki bawuł, albinos, biały, sympatyczny, chyba nawet się uśmiecha, ale ma taką grzywę jak Donald Trump, blond fryzurę, no i generalnie miał być ubój, ale uratowali. Interwencja rządu Bangladeszu uratowała przed ubojem bawuła albinosa noszącego przydomek Donald Trump. Zamiast pod nóżce zwierzę trafiło do ogrodu zoologicznego. No, popularny się stał, fryzurę ma jak tralala, uczesali go w prawo, w lewo, no Donaldzik, no do mordo ty naszedł. No dzięki, cześć.
1: Max. Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Stowarzyszenie MX Lipno prezentuje Amig Energy Motocross Runda 2. Najlepsi sportowcy i maksymalni.

0: zaprasza MX Lipno, poleca RMF Max. Kolejne motokrosowe zawody 22 i 23 sierpnia w Człuchowie.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Kochana, ale masz wypieki.
3: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
2: Chodziło mi o te wypieki.
3: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
4: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
5: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
4: I dla dzieci z rodzicami.
6: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: I po reklamie.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie ruszają na trasę koncertową Męskie Granie Orkiestra przed momentem w RMF Max. Tu hity na maksa niedzielne. A to poprawiny dzisiaj, bo słuchajcie, bo ja znalazłem artykuł modowy dotyczący dress code'u i charakteru uroczystości. I wesele jest opisane. Jak się ubrać? Formalny dress code, długie sukienki, klasyczne garnitury w ciemnych kolorach, smart casual i koktajl, sukienki midi, eleganckie spodnie z marynarką, zwiewne sukienki to wesele w plenerze lub psy lub boho. Wesele zimą, jesienią to nas nie interesuje. No tak, bo dzisiaj to się bardziej chyba rozbieramy na poprawinach niż ubieramy na wesele, ale bardzo serdecznie pozdrawiam tych, którzy przeżywali w ten weekend wesele swoje albo znajomych. Dobrze lub trochę gorzej się czują, no to pomożemy. Najlepsze elektrolity w postaci muzyki.

0: jest nowość w RMF Max.
1: Let's go. Sounds good.

0: Macklemore w RMF Max, hity na Maxa, niedzielne, tak dzisiaj o stacji Dzień Maja, przypominam, jutro Dzień Dziecka, pamiętajcie, może jakiś city break w Europie, mam przed sobą zestawienie najtańszych i najdroższych miast europejskich na 2026 rok, najtańsze to Sarajewo, Bukareszt, Tirana, Belgrad, Ryga, Wilno, Strasburg, no to wśród tych najtańszych, a jak macie ochotę wydać kupę hajsu, to Oslo, Norwegia, Kopenhaga, Dania, w Szkocji mamy Edynburg, Genewę, Barcelonę, Dublin, no Amsterdam, no generalnie dosyć logiczne, Wenecja i Madryt. A jak macie ochotę w ogóle wydać kasę, którą wygracie w RMF Max, to bądźcie czujni od jutra, bo mamy za dużo, za mało, a przecież tutaj zawsze dużo kasy do wygrania w RMF Max. Bądźcie czujni, uważni, głośno słuchajcie. Win! Za chwilę Gips. W RMF Max hity na Maxa. RMF Max.
1: Reklama. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Blikomarché to aż 2 naklejki na Blikomisie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment, tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowit. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie, z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: I po reklamie.

0: Naciarki na plecach, ale tego potrafi zrobić niedziela. Eben i Hearts. Słuchajcie, RMF Max, jesteśmy przed 16. Dzięki za te hity na Maxa dzisiejsze. Pięknego popołudnia wam życzę. Z RMF Max zostańcie, za chwilę będzie Karolina Kowalska i Mateusz Marek i będzie różowy dywan. A już rozłożyli ten różowy dywan bardzo ładnie. No to Piotrek Miwald, do jutra. Trzymajcie się ciepło. Bye, bye. RMF Max.
1: Reklama.
2: Barbara?
1: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
1: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
1: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Urządź w swoim ogrodzie lub na tarasie kolorową oazę relaksu.
5: Stwórz z nami piękną przestrzeń, w której natura gra pierwsze skrzypce.
4: W szkółce roślin ozdobnych Abramczuk znajdziesz doskonałej jakości rośliny ozdobne, drzewa oraz krzewy. Otrzymasz również fachową pomoc w zaprojektowaniu wymarzonego ogrodu.
5: Szkółka roślin ozdobnych Abramczuk. Szpiegowo 19A.
4: Więcej na naszym fanpage'u.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Na dachu wieżowca RMF Max wylądował właśnie helikopter i wysiedli z niego prowadzący ten program Karola Kowalska i Mateusz Marek, którzy zapraszają Was do świata gwiazd na różowy dywan.
1: Uff, i udało się bezpiecznie skończyć ten tydzień i w związku z tym warto, jak podsumujemy najważniejsze rzeczy, były Fryderyki, był Sopot.
2: Był Łatwogang na rowerze.
1: A to na początku tego tygodnia.
2: Była Reunion Love is Blind, to też na początku tego tygodnia.
1: A co oprócz tego jeszcze poodwalali nasi wszyscy celebryci i ci wszyscy influencerzy, to naprawdę z przyjemnością Wam to opowiemy w ciągu najbliższego tak zwanego wolnego czasu.
2: Różowy dywan w RMF Max, jesteśmy z Wami w ostatnią niedzielę maja. Dopiero była majówka, jesteśmy już na końcu maja.
1: Właśnie.
2: Więc proszę nas słuchać, bo jest szansa, że ten program równie szybko i zaskakująco szybko
1: Zamykajcie oczu, bo to ucieka.

0: Och, nawet jak człowiek nie wyszedł z wody, tak się musi teraz tak się otrzepać, bo to jest tak wakacyjny numer. Daddy Yankee w RMF Max.
1: Fryderyki były w tym tygodniu.
0: Tak.
1: No i dużo osób trzymało kciuki za BDS-a.
0: Tak.
1: A ostatecznie w tej samej kategorii Fryderyka dostał Ostry, OSTR. Tyle, że no, po prostu pokazał, że ma wielkie serce i przekazał na licytację Fundacji Cancer Fighters tego swojego Fryderyka, pisząc też oczywiście przy okazji do BDS-a, że to on jego zdaniem zasłużył na tą statuetkę bardziej niż Ostry.
0: I wszystko uratowane, i honor, i numer, i tylko mnie zastanawia, jak się czują te Fryderyki, że ich nikt, że ich, ten tego nie chce, tego to oddamy, wiesz.
1: No trochę tak, trochę przykre, ale chłopaki generalnie pokazali, no, że polscy twardzi raperzy, tak, takie bad boye, potrafią bardziej rozmiękczyć jedno serce niż każdy boysband na tym świecie.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama.
4: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
4: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
12: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: A cappuccino też za 7?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A...
14: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
16: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
17: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
18: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
19: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
18: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
20: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.
22: Najlepiej zmiksowana playlista.
23: Say no more.
22: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Aż robi się gorąco, goręcej nawet niż w maju od tego numeru. Dive Into Me, czyli nowy numer od Aloka i Khalida w RMF Max, a to jest Różowy Dywan. Podsumowujemy to, co działo się w tym tygodniu w świecie gwiazd i influencerów.
1: Trzymajcie się mocno, sensacja Rutkowski, detektyw Rutkowski zmienił fryzurę na stałe.
0: Nie ma już tego kwadrata na głowie?
1: Już teraz ma inną, teraz ma takie falowane, takie leżące pukle. Wcześniej chwilkę było stadium jakieś dredy, jakieś wygłupy, ale teraz już jest taka po prostu fala. Mm-hmm. No i gość, trudno, no niestety to był jedyny facet na świecie, który mógł chodzić zamiast do fryzjera, to do rzeźbiarza.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama.
4: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
3: To wybrałabym prezent z Media Expert.
4: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
3: zwierzątko interaktywne Beatsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
4: I wiele innych zabawek w super cenach.
2: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
5: Bo w Media
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
13: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Uwaga, Wocławek! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Wocławek, dawny stadion WKS Wocławia, Aleja Chopina. Od 2 do 4 czerwca. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
17: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
18: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
17: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
18: Litorsal Senior?
17: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
19: Zdrowit.
1: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
4: I po reklamie.

0: wiecznie dobrze buja Ed Sheeran, jego Bad Habits w RMF Max.
1: To jest różowy dywan. Jest aferka, słuchajcie, po koncercie Taco Hemingwaya na Narodowym, że tam sprzedał...
2: No bo ile? No ile właśnie. Zawody można...
1: Ale to nie jest wina Taco, no to tak, no po prostu wiem. Na takich obiektach tyle to kosztuje. No woda no. 14 zł kosztowała za pół litra.
0: Bo ludzie tego nie rozumieją, że ten, co gra koncert, to nie jest, że wszystko jakby... On wynajmuje też obiekt i no to tak. Tak nie działa.
1: No tak.
0: No ale no, trochę dużo jednak. Jak przychodzisz w 4 osoby, no to każdy musi wypić litr wody razy 28, razy 4. No to nie wiem, no z 200 na wodę to musisz mieć, no.
1: Co więcej, jeszcze żeby wypić litr wody, to ty musisz tam iść na przykład 2 razy, więc musisz wyjść z tego tłumu koncertu. Bez sensu w
0: ogóle. A jak wypijesz, to musisz jeszcze iść do toalety,
1: o, właśnie.
0: Wiadomo.
1: I to jest najgorsze. No, także apelujemy tak. Przed koncertami tymi letnimi, gdy będzie gorąco, pozwólmy ludziom wnieść na stadion swoją wodę, bo skoro my ludzie i tak w 70% składamy się z wody, no to co komu szkodzi, że tej wody będzie więcej po prostu?
0: No i to jest mądre, no. To jest nowość.

0: Ależ tu się działo, szaleliśmy na punkcie tego numeru One Way or Another i One Direction w RMF Max.
1: A to jest niezmiennie różowy dywan i mamy dla was porcję sensacji z zeszłego tygodnia i plotek. Jak je rozumieć? Co o tym myśleć? Już tłumaczymy. Sandra Kubicka z okazji Dnia Matki nakupiła se toreb, pełnych ubrań, pełnych rzeczy. I ledwo się z tym wszystkim zabrała.
0: Zmieściła w windzie się ledwo. No wygląda to naprawdę imponująco. Powiedziała, że sobie tak dogodziła właśnie na Dzień Matki. No i cóż, no życzymy wszystkim mamom w związku z tym zainspirowani Sandrą, żeby tak. Jedyne torby, jakie drogie dziewczyny dźwigacie, to były właśnie torby z zakupami, ale innymi niż te spożywcze.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Wszystko brzmi lepiej
11: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
11: ze sobą.
10: Przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
11: Harmonizer.
12: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.

0: słyszysz, że tam kurczak jest w tle?
1: Nie, to jest kurczak?
0: Tak mi się wydaje, że go zatrudnili.
1: Super.
0: BB Rexa, Faithless in New Religion w RMF Max, Różowy Dywan. Podobno lecisz na wakacje, Mateuko.
1: No, każdy
0: nie będzie go, słuchajcie, w przyszłym tygodniu.
1: Każdy z was poleci na wakacje, ale jest absolutna rewolucja, jeśli chodzi o bagaż, bo InPost wymyślił. Jezu, słuchajcie tego, naprawdę, to jest niesamowite. Walizkę do tej największej skrytki. Mhm. I generalnie plan jest taki, że możesz teraz już normalnie, bez komplikacji, sobie nadać paczkę w dowolne miejsce za granicą i z dowolnego miejsca za granicą. Mm-hmm. I możesz lecieć bez bagażu. Koniec.
0: Ale super! Jakby zrobili jeszcze taki futerał podręczny na człowieka na przykład.
1: No.
0: I taką skrytkę na człowieka, że można siebie samego wysłać na wakacje. To ja idę o zakład, że byłoby trochę wygodniej niż w tanich miniach.
1: Tak, i rodzina, trzy osoby samolotem, ale jedną do siebie pocztą.

0: I to się nie kończy. Tari, rari, dam, dam, dam, dam. Tak gramy dla was. Najlepsze hity. I słuchacie oczywiście RMF Max.
1: Różowy dywan, no i informacje, słuchajcie. Mrożący krew w żyłach, bo Oskar Sims wybił sobie zęba na scenie.
0: O nie, jak to?
2: Co?
1: Mikrofonem sobie wybił. Rozumiesz?
0: Tak, chyba majtał, że
1: no,
0: się
1: tak
0: uderzył.
1: Tak się wczuł chyba, że się uderzył w tego zęba, no i tak plotka głosi, że go wybił. Czy go wybił, czy go uszkodził, to nie wiemy.
0: Nie będziemy zaglądać mu do buzi, no.
1: Ale tak sobie myślę, że dla niektórych to byłby idealny moment i pretekst, żeby sobie wstawić takiego złotego, żeby było widać, że to bogactwo.
0: Albo żeby powiedzieć, że na scenie zjadł zęby. Tak się też mówi.
3: Różowy dywan w RMF Max.
4: Reklama.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
6: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Kto zwalcza ból?
10: Fundary!
9: Kto?
10: Fundary!
11: Fundary!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Uwaga, Wocławek! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Wocławek, dawny stadion WKS Wocławia, Aleja Chopina. Od 2 do 4 czerwca. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
18: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: I po reklamie.
3: Let's go!
4: Don't kill my vibe.
3: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: jest taki wokal, koło którego no przynajmniej ja nie mogę przejść obojętnie. Metzner i Gotham w RMF Max. A to różowy dywan.
1: No i jest beka z ministra Kosiniaka-Kamysza, który wystąpił w takim swoim spocie promocyjnym, spocie swojej partii, bo przyleciały do Polski myśliwce amerykańskie, samoloty i nakręcili z nimi taki filmik i on tam wygląda jak w Top Gun, ma okulary. I wszyscy mówią, że ja nie mogę, ale żenada, cringe. I że w ogóle bez sensu takie coś.
0: Aha, no, czyli to jest tak, to jest właśnie taka historia, jak wtedy, kiedy przychodzi do ciebie dział social mediów w robocie i mówi: ej, szybko nakręcimy tylko taki filmik, dobra? I ty w ogóle nie wiesz, w czym bierzesz. Nie wiesz, w czym bierzesz udział. Potem się okazuje, że aha, to w tym.
1: No i proszę. Różowy dywan w RMF.

0: Uwielbiamy ten numer. Calvin Harris, Rihanna, This Is What You Came For zagrało w RMF Max. Zara Larsson i Pink Funches już za moment, więc bądźcie koniecznie, tym bardziej, że w międzyczasie dołączamy do świętowania urodzin Agnieszki Chylińskiej.
1: W tym tygodniu skończyła lat 50, 100 lat, 100 lat, bardzo fajnie. Śledzimy takie plotki dla was specjalnie w różowym dywanie. Ogromna była impreza z tej okazji, wiele niespodzianek w jakimś tam arenie którejś tam. I między innymi zamówili jej tam występ w gościnnie jej idola z dzieciństwa.
0: Oh.
1: On się nazywa Limal, to był ten, co śpiewał. Never ending story.
0: A przecież ty mogłeś tam być, po co jego? No,
1: tak, to jest, no dla niej to, dla jej pokolenia oczywiście, dla wszystkich to ogromna, ogromna gwiazda. Zapłakała się i wcale
0: fajnie.
1: Się nie dziwię. I tak sobie myślę, fajne masz takie atrakcje na urodzinach.
0: Tak.
1: Ja na przykład na urodzinach będę miał taką atrakcję, że będzie, mam nadzieję, nie wiem, ładna pogoda albo coś takiego. To by wystarczyło w zupełności.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
5: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia?

0: za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano.
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: I po reklamie.
3: Mocno, świeżo.
4: Leć na maksa razem z tym.
3: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Ale to się doskonale wpisuje w nastrój tego niedzielnego popołudnia. Somber w RMF Max.
1: Ja czekam na koncert w Polsce. Póki co dzieją się różne inne koncerty. No i jeden ze streamerów, słuchajcie, po koncercie Taco Hemingwaya w zeszły weekend postanowił zebrać plastikowe butelki.
2: Tam gdzieś ze zewnątrz, tam
1: z takiej strefy,
2: pochodził.
1: Gdzie wszyscy czekali. Tak, aż otworzą stadion. No i zebrał, słuchajcie, tyle butelek, że zarobił 153 zł. Nie wiem, czemu się tym tak ekscytuję. Może dlatego, że wiem, ile butelek trzeba uzbierać, żeby ci się uzbierało 153 zł.
2: To jeszcze nie jest cały bilet, ale jakaś taka zniżka odpowiednia. Myślę, że wystarczyłoby w zupełności.
1: To prawda. A to jest w ogóle ciekawe, bo pamiętacie, czasami nam w szkole tak grozili palcem, że jak się nie będziesz uczyć, to będziesz zbierać puszki. No tak. I co? Życie się potoczyło w miarę dobrze, a wszyscy i tak chodzimy z worami do skupu, żeby zarobić parę groszy.
3: Różowy dywan w RMF Max.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Słuchać w pracy.
12: Max robi mi dzień.
13: Max robi robotę. Yeah!
11: Od tego jesteśmy.
14: Mocne hity.
11: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
15: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
16: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
17: Skoda.
18: RTV Euro AGD.
19: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: Disco ponad wszystko.
1: Nie wiecie, co to pewnie jest, a to jest nowy Bob Sinclair i gramy go oczywiście w RMF Max.
0: Tu jest fajnie, zostańcie z nami koniecznie, to jest różowy dywan. Co tam u gwiazd, tych, które lubimy, tych, które czasami podglądamy w internecie, sprawdzamy jeszcze przez godzinę. No i córka Kim Kardashian oraz Kanye'ego Westa szokuje znowu internet. Przypomnijmy, że ma 12 lat.
1: O, no to jest idealny wiek na szokowanie. Co się stało tym razem?
0: No, otóż okazuje się, że sobie przebiła nadgarstki, ale to nie był wypadek niewinny na hulajnodze na przykład, tylko po prostu sobie zrobiła piercing, czyli kolczyki w nadgarstkach. Rozumiesz, że tu trzeba zrobić kolczyk?
1: Po co?
0: No nie, takie z cyrkoniami bardziej. Ale znaczy, przepraszam, z diamentami.
1: Ona jeszcze ma na palcach, widzę, takie ćwieki.
0: Tak. I... No dużo się tutaj dzieje na tych 12-letnich dłoniach, więc nie wiem, może by tak ktoś jej jakoś zajął czymś, te ręce.
1: Najwyższa pora.
2: Różowy dywan w RMF Max.

0: Jeden z tych numerów, co już skradnie jedno serce i to od dawien dawna, ale ciągle robi bardzo dobrze. Eminem w RMF Max.
1: To jest różowy dywan. Tutaj dowiecie się, co słychać u waszych ulubionych gwiazd. Między innymi mama na obrotach, słuchajcie, słynna influencerka zrzuciła, pochwaliła się ostatnio, że zrzuciła aż 50 kg w 19 miesięcy.
0: Wow,
1: policzyliśmy, że to jest półtora roku.
0: Nieco ponad. Ona zjechała ze 135 kilo do 85.
1: Wow.
0: 50 kilo!
1: Niesamowite.
0: Mama na obrotach. No, musi zmienić teraz nazwę. Na mama na diecie. Mama na chudo.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama.
4: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
4: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Blik.
9: A cappuccino też za 7?
8: Też.
9: A flat white?
8: Też.
9: A...
8: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
13: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
14: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
21: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
22: Mama była smutna i zmęczona.
20: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Włocławek 89,2 FM.

0: Mamo, chcę na wakacje. Mamy wakacje w RMF Max. Bałsa i Magnetyk za nami, to jest różowy dywan, no i teraz będzie skandal, słuchajcie, skandal.
1: Doda wypłaciła tak zwanego liścia Ralfowi Kamińskiemu.
0: Co się stało?
1: Spoliczkowała go, bo wcześniej kiedyś napisał, że Marylka jest bardziej atrakcyjna i sexy od niej nawet.
0: Od Dody.
1: Tak, no i to na jakimś tam, na tym Sopocie.
0: Ale poczekaj, to na serio było, czy nie?
1: Nie, właśnie ona się tak teatralnie zamachnęła, a potem się przytulili, ja, ale numer, ale konferansjerka normalnie...
0: Wiecie, kabaret, krótko mówiąc.
1: Tak, no i jakby się mógł nazywać ten kabaret, Ralf Kamiński i Doda, propozycję?
0: Na przykład, nie wiem, kabaret Ralfoda.
1: Bardzo fajne nazwa.
0: Kabaret Ralfoda!
1: Zapraszamy, proszę państwa.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Uwaga, Wocławek! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Wocławek, dawny stadion WKS Wocławia, Aleja Chopina. Od 2 do 4 czerwca. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
2: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
7: Na maksa.
8: Włocławek 89,2 FM.

0: do nas buja. Mamy nadzieję, że po drugiej stronie brzmi tak samo dobrze. Karol G w RMF Max. Za chwilę modelki z Włodarskim i numerem Lubię Cię jak lato w RMF Max się pojawią, a my w różowym dywanie tymczasem uwalniamy Michała Wiśniewskiego.
1: Całe szczęście. Po 20 latach sąd orzekł, że Michał Wiśniewski jest niewinny. Chodziło o sprawę jakiejś tam pożyczki, którą wziął, którą generalnie spłacił, ale tam były różne inne, nie wchodząc w szczegóły, ale czekał 20 lat na to, już ostatnio był inny wyrok, groziło mu 1,5 roku więzienia, groziła mu kara finansowa.
0: Dużo stresu.
1: No właśnie, masakra. A tymczasem kończy się to właśnie tak.
2: Kajne kręce, kajne
0: czyli, że co?
1: Czyli, że wolność.
0: Aha.
3: Różowy dywan.

0: Przepraszam, musimy przerwać program.
1: Co się stało?
0: Ja chcę ten numer puścić jeszcze raz. Nie wiem, czy nam się uda zrobić to na antenie, więc poza anteną sobie go zagramy, okay. U was za chwilę zagra Max Riz, czyli najlepsze numery z sieci w tym tygodniu.
2: To my idziemy sobie na tak zwany replay, a z wami zostaje masa nowych, bo innych hitów. Dziękujemy bardzo, było super przyjemnie, to był Różowy Dywan.
0: Mateusz Marek.
2: Karolina Kowalska.
0: Skłaniamy się pięknie.
2: Mówiliśmy, że to będzie tylko chwila. Nie zamykajcie oczu, nie mrugajcie, bo niedziela przelatuje.
3: Różowy Dywan w RMF Max.
4: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: I po reklamie.
3: Wpadaj. Zostań.
15: Elo.
3: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: No i ja już wyciągnąłem laptopa i pierwszą piosenkę już wam puściłem. To oczywiście Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Wszystko z YouTubka.
1: Bo tak to działa w programie Max Reels. Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór po 19:00. Filip Kliber
0: i DJ Zimny Gulasz. To oczywiście nawiązanie do Coachelli, ale mamy sporo innych trendów też z TikToka i z Instagrama.
1: I mamy polskie kawałki również. Sobel, Francis i Dimes z numerem Kochasz teraz. Powiedziała mi, że

0: Sheira z utworem Sour. Za nami w programie Max Reels, a przed nami trendy taneczne, bym powiedział.
1: Tak
0: bo
1: jest.
0: Ten trend, który za chwilkę wam przedstawimy, jest zdecydowanie czymś, co rozeszło się po całym świecie.
1: Kojarzycie kawałek Call It What You Like?

0: Matko jedyno, jak to buja, jak to trzęsie szybami w samochodzie. No na 100%, jeżeli mieliście podkręcone basy, to serdecznie przepraszamy, bo było blisko, żeby wam szyby z samochodu po prostu wystrzeliło.
1: Bez basu nie ma hałasu, a bez trendów na TikToku nie ma czego, no nie ma hitów później, bo właśnie te hity potem stają się, no, na notowaniach wszelakich bardzo, bardzo rozpoznawalne. I właśnie ten numer też wraca przez to do łask, można powiedzieć, bo to jest zwykły trend taneczny, w którym na początku gdzieś tam potrząsamy sobie kamerą i później przychodzimy już tylko do takiego luźnego tańca. Jeżeli chcecie spróbować swoich sił, to nie jest nic trudnego, od razu mówię, wystarczy tylko sobie odpalić TikToka i zobaczyć, jak to tam działa.
0: A jeżeli chcecie zobaczyć, albo jeżeli chcecie posłuchać, kto powrócił też po wielu, wielu latach na TikToka ze swoim trendem, to koniecznie zostańcie z RMF Max, za chwilę też to ogłosimy.
2: Reklama. Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment, tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hit na maksa.
4: Włocławek 89,2 FM.

0: Dawid Podsiadło sprawdza, czym jest szczęście, a my w Max Reels dalej sprawdzamy trendy i wracamy do tego, co się dzieje, ponieważ jest artystka, która na jakiś czas zniknęła, ale pojawiła się znowu, pojawił się nawet serial właśnie z tą artystką i tą artystką jest Kylie Minogue, moi drodzy. I właśnie teraz jest z nią związany nowy trend, który no jest po prostu. O, może tak powiedzmy, co?
1: Powiedzmy dyplomatycznie. Jest Kylie Minogue, jest piosenka Can't Get You Out of My Head. No i jest trend, w którym jakby to też dyplomatycznie przedstawić.
0: No właśnie,
1: jest
0: bardzo
1: sprawdzany outfit po prostu. Outfit zazwyczaj jednak żeńska część TikToka nagrywa do tego trendu. Jest to outfit, w którym na pewno czujemy się dobrze, swobodnie. Zazwyczaj na ulicy lub gdzieś w plenerze. No i mniej więcej właśnie taki outfit check, nazwijmy to po prostu.
0: Sprawdzenie
1: tego. Nie będziemy
0: tego,
1: tu więcej mówić.
0: Jak ktoś jest ubrany, a wy przecież możecie sobie wejść na TikToka i sprawdzić, jak się prezentują właśnie dziewczyny w tym trendzie i w ogóle wszyscy, którzy na tym trendzie są. A my możemy wam zagrać przecież Kylie Minogue. Co nie możemy? Jasne, że możemy.
1: Oczywiście możemy, no.
0: Już teraz Kylie Minogue w RMF Max.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Po prostu musimy to zapętlać na słuchawkach, czy w samochodzie, gdziekolwiek tylko jesteśmy. No i my też to zapętlamy w RMF Max. Taki numer za nami, a przed nami sporo się będzie działo, jeśli chodzi o festiwale, koncerty i takie plenerowe już rzeczy, no bo wiadomo, lato coraz bliżej.
1: Wielkimi krokami zbliża się ING Silesia Beats, ale wielkimi krokami jeszcze zbliża się, a właściwie wielkimi kołami nadjeżdża ING Party Bus, bo to będzie mobilna scena, to będą artyści z najwyższej półki, to będzie Chorzów, Rzeszów, Kraków, Lublin, Warszawa, Wrocław, Częstochowa, Opole, Poznań, Łódź i Katowice, i całą tę trasę możecie zobaczyć na naszej stronie rmfmax.pl. Będziemy robili na pewno zamieszanie, będziemy robili dużo dobrej muzy z najlepszymi artystami.
0: Będzie się działo, ale będzie się działo również za sprawą naszej trasy Lato na Maxa. Na przykład 13 czerwca w Malborku czeka was występ Mortala i Wilków, więc powiedziałbym, że to jest pogodzenie pokoleniowe, bo i coś dla starszych słuchaczy, i coś dla młodszych na pewno się znajdzie. Wpadajcie tam również, bo cała trasa Lato na Maxa też jest przed nami.
1: Bądźcie pod sceną i słuchajcie RMF Max.

Alex Le Mirage, Forever and a Day. Taki kawałek za nami w programie Max Reels, a przed nami kolejne trendy z TikToka. Do sprawdzenia, do przesłuchania. Posłuchajmy, jaki tym razem dźwięk się wylosował.

0: Bangla, no, fajnie.
1: Bangla bardzo fajnie, ja też oglądam TikToki do tego i no powiem, że szczerze, bardzo fajny jeden z tych nowszych trendów tak naprawdę, które się pojawiają w internecie. Taki bardzo modelski, bym powiedział to nawet.
0: Modelski. Jest to trend związany z tym, kiedy czujemy się jak, no jak możemy się poczuć jak model. Czyli na przykład w sytuacji, gdy zamiast na lunch w pracy wzięliśmy sobie, zamiast frytek na przykład jabłko i wodę. I wtedy czujemy, że kurde, automatycznie nasza forma po prostu idzie w górę. Albo jak na przykład zapomnieliśmy zjeść kolacji, wstaliśmy rano, nagle widzimy krata na brzuchu. To są te sytuacje, kiedy możemy poczuć się jak model i ta piosenka jest takim, troszeczkę bym powiedział, catwalk music, czyli piosenka na wybieg po prostu.
1: Na wybieg.
0: Możemy iść po przejściu dla pieszych i czuć się jak na wybiegu.
1: Jeżeli chcecie się poczuć w każdej sytuacji jak na wybiegu, to po prostu odpalajcie Max Reel, odpalajcie RMF Max.
0: U nas
1: czujecie jak model.
0: Do tego też zmierzałem, tylko mnie wyprzedziłeś, wiesz?
1: Wiem. A ja wyprzedzam już fakty, za chwilę 20 też w RMF Max, więc koniecznie zostańcie, bo mamy też nowe, świeże trendy i mamy ich jeszcze dużo, dużo więcej. RMF Max.
2: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Uwaga, Wocławek! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Wocławek, dawny stadion WKS Wocławia, Aleja Chopina. Od 2 do 4 czerwca. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowid.
10: I po reklamie.

0: cztery pory roku to jest mniej więcej dobre określenie tego tygodnia, który się na szczęście już kończy, za chwilę czerwiec, ale póki co jest 20 i cały czas jesteście z RMF Max i z wami Filip Kliber.
1: I DJ Zimny Gulasz, oczywiście jestem z wami również i są z wami trendy z internetu.
0: Skrolujemy, żebyście wy nie musieli. No i posłuchajcie sobie też Naughty Boya, bo to już...

0: Doskonali o każdej porze dnia i nocy Eminem i Rihanna i numer The Monster. Spokojnie, ten potwór na pewno już nie wyjdzie wam spod łóżka. To jest potwór, który wychodzi z głośników, ale tylko wtedy, kiedy jest dobrze. A my wychodzimy nadal, jeżeli chodzi o trendy, i sprawdzamy, co tam słychać na TikToku, co tam słychać na Instagramie. No i ta dwójka też mocno trenduje, bo to jest Pitbull, kochani.
1: Pitbull, który zresztą zawita znowu, ponownie w naszym kraju w tym roku, tym razem w Warszawie, więc na pewno fani czekają tego wydarzenia, a teraz pora na to, co w zasadzie wróciło ze zdwojoną siłą, bo to bardzo często się dzieje na TikToku i to jest za sprawą premiery kolejnego sezonu serialu i właśnie w soundtracku tego serialu znajduje się piosenka On The Floor, a więc bardzo dobrze wam znany numer od J-Lo i Pitbulla, który rozgrzewa niejedną imprezę i pomoże też w niedzielny wieczór się troszeczkę odstresować.
0: Jeżeli jest wam za zimno, bo na przykład, nie wiem, padło ogrzewanie w samochodzie, albo padło ogrzewanie w domu, bo jest akurat 27 stopni na zewnątrz, no to w takim razie można się rozgrzać takimi gorącymi hitami na maksa. To tak Pitbull jest. I oczywiście J-Lo.
1: Wszyscy w dół! Ja tu sam, no i ma...

0: sama.
1: A cappuccino też za 7?
0: Też.
1: A flat white?
0: Też.
1: A...
2: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
4: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
5: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
6: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie
8: z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
11: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
12: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
13: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
14: Uwaga, Wocławek! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Wocławek, dawny stadion WKS Wocławia, Aleja Chopina. Od 2 do 4 czerwca. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
16: I po reklamie.
17: Wiesz co dobre?
18: Tak się gra.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: RMF Max.
1: Let's go.

0: MGK i Wiz Khalifa dropnęli cały album. 22 nagle. Maja wspólny projekt tych dwóch panów ujrzał światło dzienne i Girl Next Door, no to jest właśnie, no, fragment, który słyszeliśmy z całego tego krążka przed chwilą w programie Max Reels.
1: Możecie go przy okazji też sobie sprawdzić, jak już będziecie po jeździe samochodem, albo jeżeli będziecie chcieli sobie sprawdzić nowe albumy, to jasne, polecamy oczywiście, bardzo fajny album, ale też polecamy powrót do klasyków, na przykład do Drake'a i jego piosenki, no, o tytule, który po prostu też jest, nazwijmy
0: też
1: to.
0: Jest obecny, ale to też, jeżeli mówimy w tym momencie na Drake'a, klasyk, to ja już się czuję naprawdę staro. Natomiast jeżeli jesteśmy już za oceanem, to dobrze, że ten Drake się pojawił, bo on właśnie też wypuścił cały nowy album, na który z pewnością fani czekali, i właśnie piosenka, która zaczyna się od imienia Jenis, jest na TikToku też dużym trendem. Bardzo dużo nagrań, chyba ponad 300 tysięcy już TikToków do tego dźwięku. Lada moment, będzie pewnie jeszcze więcej, a to dopiero tydzień od premiery.
1: Więc teraz u nas Drake i Jenis, piosenka Jenis oczywiście, która ma również zakończenie tytułu, ale nie trzeba go wcale tłumaczyć na język polski przy okazji, tak. A wy możecie go posłuchać.
0: Darek, chodź tu, zagraj to.
1: Weno, puść.
0: Bo to nie jest Drake, to jest Darek po prostu.
1: Tutaj play wciśnij.

0: Czy to do sprzątania, czy to do wieczornej, albo już nawet nocnej dla niektórych jazdy samochodem, czy po prostu do pracy. Morandi i Angels to jest coś, co na pewno rozpala wspomnienia do czerwoności. Ale my tak samo rozpalamy do czerwoności ciekawość i jeżeli do tej pory jeszcze nie widzieliście nowego odcinka podcastu Bratnie Dusze, to można już go obejrzeć, bo tam, tam to się dzieje, nie?
1: Jak najbardziej zachęcamy do sprawdzenia, bo możecie na przykład dowiedzieć się w tym odcinku akurat, co tam słychać u Murciks. Murciks, więc coś specjalnie na pewno dla fanów OG ekipy, ale również dalej jest w sieci dostępny fragment wywiadu na naszych social mediach oczywiście, ale w całości również możecie tego posłuchać. Wywiad z Dziarmą, która niedługo będzie świeżo upieczoną mamą.
0: I to wszystko możecie zobaczyć na naszym YouTube'owym kanale, ale także na platformie RMF On i na wszystkich platformach streamingowych. Także słuchajcie, oglądajcie podcast Bratnie Dusze. Poleca się nie tylko do niedzieli, ale poleca się także na wakacje. A wiemy, że coś musicie zabrać na słuchawki. Czy to do pociągu, do samolotu, do samochodu.
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Warto przypomnieć, czym dziś zaskoczył nas poranek w RMF Max.
4: Ile trzeba spać, by żyć długo i szczęśliwie?
5: Przynajmniej 7, a najlepiej to 9 godzin na dobę.
4: Nie dzwoń do mnie po 19.
6: Śmiej się od samego rana.
3: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
6: Tylko w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
7: Barbara?
8: No?
7: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
8: Co, Marian?
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
8: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
7: No.
9: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert tanie masz.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid. Najlepiej słuchać w pracy.
14: Max robi mi dzień.
15: Max robi robotę. Yeah!
13: Od tego jesteśmy.
16: Mocne hity.
13: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9:00 w RMF Max.
17: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
18: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
19: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
21: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
22: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
21: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
22: Litorsal Senior?
21: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowid.
23: I po reklamie.

0: No i mamy to, jest po 21, a jesteśmy z wami w składzie DJ Zimny Gulasz
1: i Filip Kliber, ale nie zapominaj o tym Instagramie, nie? Że jeszcze jest
0: tak,
1: z nami przecież.
0: No, no, tak, no jest, no, z nami, TikTok tylko jest. Że my go sprawdzamy za was, żebyście wy nie musieli, żeby wam główka odpoczęła.

0: Mrozu i Sound & Grace nie mają nic do stracenia.
1: Absolutnie.
0: Zupełnie jak my nie mamy już nic do stracenia, no bo weekend się kończy, także warto te ostatnie chwile wykorzystać najlepiej jak tylko się da.
1: Możecie zaszaleć, ale można zostać przede wszystkim, albo nawet i wypadałoby zostać z RMF Max, bo po 22 do Kary Nicińskiej, do próby mikrofonu, będzie można między innymi dowiedzieć się właśnie z tego programu, co tam u Liwki, co tam u Fukaja, ale także co nieco od Sokoła, co nieco od Sanach. Szykuje się mega nowy wspólny projekt, o którym już mogliście słyszeć. Mogliście go o tym projekcie także słyszeć w tamtym roku. A więcej w próbie mikrofonu u Kary Nicińskiej.
0: Zostańcie, zostańcie, bo warto.
2: Max. Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
7: I po reklamie.

0: Niby Bledka śpiewa o tym, że jest daleko stąd, a przecież jest blisko, blisko wszystkich w RMF Max, bo to jej numer 2 dni za nami w programie Max Reels. Wracamy teraz do naszego wehikułu czasu i tym razem wehikuł czasu nas wypluł przy kawałku Chemical Brothers, przy kawałku Go, bo on teraz na TikToku, król, jak lew jest król dżungli, tak to jest król TikToka.
1: Jest za sprawą oczywiście, za sprawą produkcji, która ujrzała światło dzienne, chciałem powiedzieć, w kwietniu tego roku.
0: Aha.
1: Jest to Apex Movie, a więc coś, co pojawiło się na streamingach, a później bardzo płynnie właśnie ten utwór, który jest w soundtracku tej produkcji, stał się hitem. Stał się hitem TikToka. To jest jedna konkretna scena, w której bohater tego właśnie widowiska tańczy w taki charakterystyczny sposób, bardzo energetyczny.
0: Aha.
1: No i na TikToku również ludzie zaczęli tańczyć, ale nie tylko. Ten podkład również stał się takim trochę, bym powiedział, motywacyjnym podkładem, bo widać, że ludzie tam bardzo dynamiczne filmiki pod ten dźwięk właśnie podkładają.
0: My nie pokażemy wam, jak tańczymy. Nie, po prostu nie zrobimy tego.
1: No, nie będziemy w stanie tego pokazać.
0: Ale
1: niestety.
0: Ale za to przecież możemy puścić Chemical Brothers. I już teraz no
1: to,
0: oni właśnie.
1: To akurat możemy.
0: No możemy, co nie możemy.

0: Mister Saxobeat, no bo jakie inne mister może zagrać o tej godzinie? Takie hity wam serwujemy w programie Max Reels, ale także zaglądamy do tego, co tam świeżego, co tam nowego, co tam aż jeszcze pachnie świeżością. I na przykład Oki, no to wiadomo, fresh jak zwykle, ale do tego nawet to nie jest duet, bo to jest kolaboracja cała. Jest Ewa Farna, jest Jan Gigi.
1: Właśnie, tu można powiedzieć, że Oki za sprawą tej piosenki, która jest fragmentem z CD2, czyli drugiej płyty, którą przyszykował Oki dla swoich fanów. Jest to takie wskrzeszenie trochę Ojo, powiedziałbym.
0: Bo trochę tak.
1: No, ten skład oczywiście wszystkim przypomina o tym projekcie, który już 5 lat temu ujrzał światło dzienne. Natomiast Ewa Farna jeszcze jest jako, no, smaczek, jako coś, co dopełnia idealnie ten kawałek na refrenie, więc możemy, moi drodzy, myślę, że nawet musimy wam zagrać fragment.
0: Więc posłuchajcie po prostu.

0: No jest to rzeczywiście bardzo zaskakująca kolaboracja. Możecie ją sprawdzić już w internetach, bo jest ona dostępna. Jest dostępna absolutnie wszędzie, łącznie z teledyskiem. I ostrzegamy, nie oglądajcie teledysków, jak idziecie samochodem. To na pewno nie.
1: To na pewno nie, ale możecie sobie w domowym zaciszu puścić i na pewno poczujecie się troszeczkę lżej, troszeczkę jakby te wakacje były już bliżej.

0: David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait. A my już nie możemy się doczekać następnego programu Max Reels, bo niestety ten już dobiega końca.
1: Ale zostańcie z RMF Max, bo już widzę, tak, rozchodzicie się. Nie ma co, teraz trzeba zostać, już za chwilę 22, wtedy próba mikrofonu i Kari Niecińska, a tam usłyszycie co nieco o nowym projekcie, który na pewno zamiesza na polskiej scenie muzycznej. Tymczasem my dziękujemy. Filip Kliber
0: i DJ Zimny Gulasz, to jak zwykle była przyjemność.
1: A jak?
0: Zostańcie z RMF Max, a my słyszymy się za tydzień.
1: Adios! Pozdrawiamy Was!
2: Reklama.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
9: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: I po reklamie.
10: Jest RMF Max.
11: Hity na Maxa.
10: Włocławek 89,2 FM. Od świtu do świtu.
12: Trzymamy rękę na pulsie, jeśli chodzi o muzyczne nowości, chociaż w niedzielę po 22 w RMF Max wyjątkowo. W próbie mikrofonu Kari Incińska. Dobry wieczór.
11: RMF Max.
12: Będą goście Liwka i Fukaj już za chwilę w studiu RMF Max, a tymczasem mamy pierwszą zapowiedź zupełnie nowego albumu od Ariany Grande, co ma być pełnią życia, które wynika trochę najpierw z życiowych pęknięć.

0: klimatycznie i nostalgicznie. Fiołkowe pole i Sobel w próbie mikrofonu na antenie RMF Max nie bez powodu. A dlaczego? No, w życiu nie sądziłam, że takich przedstawię. Ze mną w studiu Działkowicze, Liwka i Fukaj. Cześć!
1: To my jesteśmy tym Działkowiczem.
2: Dzień dobry.
0: Przyczynkiem naszego spotkania jest projekt Enklawa, który zaprasza nas w takie dosyć wyjątkowe, zielone miejsce, gdzie możemy złapać chwilę, ale też odetchnąć między innymi przy waszej muzyce. Stąd też koncerty na koniec sierpnia, chociaż jeszcze za wiele zdradzić nie możemy. Chociaż szczerze powiedziawszy, to tak, koncert koncertem, ale wy się nie zatrzymujecie. Wy stwierdziliście, że to mało. Jeszcze zrobiliście przy okazji numer. Wy tak zawsze? Albo grubo, albo wcale?
1: Chyba tak. To już w sumie nasz drugi, nie?
2: Można powiedzieć, że trzeci.
1: No ten jeszcze u Kubiego. No to tak. Dobrze nam się już współpracuje po prostu. No. Czemu z tego nie skorzystać?
2: To prawda.
0: Czyli wyszło po prostu naturalnie.
1: Tak. Jednak...
2: Bardzo. No w sensie my się widzieliśmy w studiu, mieliśmy dosłownie 2 dni. I poza może bardzo krótkimi przerwami na jakąś drzemkę, to ciągle kreatywność była w obiegu.
1: No, bardzo, bardzo sprawnie, szybko. No, w 2 dni się uwinęliśmy w sumie z tym numerem kompletnie od zera.
0: To jest ważna rzecz na działce, ucinać sobie drzemkę i odpocząć, ale bycie wtedy na takim ogródku działkowym, na swoim kawałku ziemi i generalnie posiadanie swojego kawałka ziemi, mam wrażenie, że dla ludzi to jest coś bardzo intymnego, ale też bardzo ważnego w ich życiu. Pytanie do was jako do artystów. Dlaczego wy się w sumie zdecydowaliście na to, żeby wyjść trochę z tej swojej intymnej strony, z tego, co mieliście tylko dla siebie i chęć pokazania się z tą swoją muzyką dalej?
1: Wychodząc, chcieliśmy być artystami?
0: Bo
1: tak?
0: Kiedyś Sobel odpowiedział na to pytanie w ten sposób, że on lubi się upgrade'ować i lubi cały czas sobie stawiać coraz większe nowe wyzwania, w których może się doskonalić i tak co chwilę sobie tą poprzeczkę przenosić. A jak jest u was?
1: Ja na przykład nie potrafiłbym żyć po prostu bez tworzenia. Jest to jakaś taka trochę... Nie była kwestia chcę, tylko bardziej muszę, że tak ciężko wytrzymać bez tworzenia, że nawet jak...
2: Prawda.
1: Jak miałem... No. 13-14 lat to i pisałem sobie do szuflady, to robiłem to w sumie bez żadnej górnolotnej myśli wtedy, tylko po prostu, żeby robić, bo sprawiało mi to największą przyjemność i źle czułem się nie robiąc tego.
0: Taki przymus.
1: Boskie powołanie, taki przymus, tak. Zostałem powołany, jakby Herbert powiedział.
0: A Liwka, ty?
2: Dla mnie muzyka, obojętnie w jakiej formie, czy było to śpiewane przeze mnie, czy było to słuchanie czegoś, zawsze była jedynym sposobem i na zrozumienie siebie, i na jakąś taką autoregulację, kiedy zaczęłam sama pisać rzeczy, że stało się to takim jakimś najbardziej surowym i najszczerszym, może taką też konfrontacją w ogóle z samą sobą.
0: Spotkaniem ze sobą.
2: Nie chciałam powiedzieć dialog. Tak, spotkaniem ze sobą, ale też, no bo w momencie, w którym inni też mogą tego słuchać, no to staje się to wtedy chyba rozmową. W sensie ja się przedstawiam jakoś.
0: Chociaż takim elementem wspólnym dla was, za każdym razem, kiedy spotykacie się również razem w studiu, jest ta nostalgia i wspomnienie. Jakie dostajemy w tym roku na wakacje 2026 od was? No to posłuchajmy już teraz. Chcę więcej. Tak nazywa się nowy numer Liwki i Fukaja i do rozmowy o Enklawie i nie tylko wracamy za chwilę.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: momencie, kiedy wysłuchacie próby mikrofonu w RMF Max, Taco Hemingway kończy ostatni koncert na swojej nowej trasie koncertowej w tym roku. Tymczasem w studiu Fukaj i Liwka cały czas ze mną. Trochę poza anteną rozmawialiśmy o tym stresie. O stresie, który można cudownie rozładować w trakcie na przykład weekendu na ogródku działkowym, ale...
1: Chociaż nie zawsze, słuchajcie, jest taka możliwość. To też kiedyś rozmawialiśmy w tym studiu na ten temat. Pamiętając wszystkie hotele, kiedy mówiłeś wprost, że spotykając się z naprawdę topowymi raperami, innymi generalnie artystami, którzy trochę na tej ścieżce zawodowej są troszeczkę dalej, to jest to taki moment, w którym musisz dać z siebie coś tak dobrego, bo inaczej byś nie wszedł po prostu na te hotele.
2: No to
1: nie?
2: Prawda, ale no to była sytuacja kuriozalna. No myślę, że od hotelu to się raczej nie powtórzyło. Nie wiem, może ten klub 2020, ale tak, to są jakieś ewenementy, projekty. No nie zdarza się, że siedzi naprawdę czołowa topka raperów w kraju w jednym budynku.
3: Już nie chce ci się dawać wszystkiego z siebie. To żart był.
2: Okej. Ale to też nie zmienia faktu. No jak robimy po prostu numery na moją płytę, to też się daje 100% siebie, a nie na zasadzie, że o, nie ma obok BDS-a, to nie ma co robić.
1: To nie czuję presji, no,
2: właśnie, to tak nie działa.
3: Myślę, że to i tak zawsze jest ta presja, którą i tak nakładamy sami na siebie.
1: No właśnie, no, cieszę się, że o tym mówicie, bo też w przypadku ciebie na przykład, Liwka, gdzie jesteś obecnie teraz w trasie z Taco, też na ostatnim albumie Latarnie wszędzie dawno zgasły, to nie są proste rzeczy, a mam wrażenie, że trochę artyści czasami o tym nie mówią, że pojawia się ta presja względem własnych oczekiwań później. Jak sobie z tym radzić?
3: Mogłabym zadać dokładnie to samo pytanie.
1: Czyli szukasz odpowiedzi?
3: Szukam, ale wydaje mi się, że to odpowiedź jest nadal w tworzeniu i żeby jakieś takie wszelkie wątpliwości przekuć faktycznie w muzę. Człowiek nigdy nie kończy się rozwijać. Nie ma aż takiego znaczenia, że ktoś inny gdzieś tam jest większy w ogóle i że teraz ludzie oczekują więcej, bo wydaje mi się, że ludzie nie oczekują więcej, tylko oczekują prawdy.
1: Zawsze.
4: Zawsze się z tym zgadzam, z przedmówcą.
1: Dlatego z dużym optymizmem też patrzę na wasze koncerty na ogródkach działkowych, gdzie mam nadzieję wszyscy troszeczkę złapiemy tej chwili oddechu, bo każdemu z nas jest bardzo przydatna w tym świecie i w pracy, którą każdy z nas wykonuje, więc absolutnie.
3: A możemy wszyscy później zrobić takiego wspólnego wielkiego grilla?
1: Ja jestem totalnie
2: grill,
1: za.
2: Totalnie, tak. To jest pierwsza rzecz, jaka mi się kojarzy z działką. Grill.
1: Ale myślicie, że to jest w ogóle bardziej stresująca sytuacja dla was, wychodzenie ze swoją muzyką w takiej dosyć intymnej formie właśnie, w zieleni, w dosyć małym otoczeniu, kilkoro ludzi,
2: ja
1: czy jednak
2: chciałem,
1: duże sceny?
2: Ja zawsze chciałem zrobić taki koncert. Wiadomo, że fajnie jest zagrać dla 300 tysięcy ludzi, aniżeli dla trzech, wiadomo, no bo jest tych ludzi więcej energii, ale to ja zawsze chciałem zagrać taki mały koncert, odkąd widziałem te koncerty Tiny Desk w Stanach.
1: No możemy powiedzieć, że to jest nasze takie polskie Tiny
2: Desk. Polskie Tiny Desk, polskie na działce, elegancko, z grillem. Tak jak...
3: Z kiełbasą.
2: Tak jest, dokładnie.
1: Szczegółów nie zdradzamy, ale prosimy was, żebyście śledzili uważnie social media RMF Max i słuchali RMF Max, bo będziemy mieć dla was bilety. Dziękuję bardzo.
2: A to już koniec, to dziękujemy pięknie.
3: Dzięki wielkie.
1: Zostajemy jednak na YouTubie RMF Max. Z większą częścią rozmowy wpadajcie koniecznie.

Dziękuję moim bliskim i dziękuję wszystkim byłym partnerom, że mogłam napisać tę historię. Ale tę nagrodę Fryderyka 2025 w kategorii Album Roku Pop dedykuję sobie, bo od numeru Julia zaczyna się ta historia, czyli do samej siebie. Takimi słowami dziękowała w miniony poniedziałek Zalia, odbierając swoją nagrodę, i jest coś w tym, że my kochamy bardzo wrażliwe dziewczyny i ich piosenki o miłości. Tej romantycznej, czasami tej, która zostawi nam dużą zadrę w sercu, ale również tej miłości własnej. Czego dowodem w ten weekend był koncert Olivii Dean w ramach Orange Music Festival. Nie da się jej odmówić uroku, nie tylko scenicznego, ale także wtedy, kiedy mówisz o tej miłości, można się cały czas nauczyć.

0: Fight Club, bo
1: i bardzo dobrze, gdy oprócz tańczenia wsłuchacie się w tekst tej piosenki, nie idzie wyjść z wnioskiem, że gdyby zostawić decyzję o tegorocznym singlu męskiego grania 2026 tylko artystą, to z pewnością postawiliby właśnie na tańcze. Tę prawdę, która też już dzisiaj padła w próbie mikrofonu w RMF Max, wysłyszeli w tej piosence nawet zagorzali fani męskiego grania, którzy tak bardzo tęsknią za gitarowym graniem. W tym tygodniu trafiły mi w ręce badania, że coraz więcej ludzi ma dość perfekcyjnych koncertów, występów i takich wydarzeń robionych typowo pod telefon. Szukają spontaniczności, autentyczności i prawdy, której na pewno nie idzie odmówić ani Zali, ani Igorowi i Vito. Chociaż w rapowym świecie mam wrażenie, że to forma zaczęła powoli lekko przerastać treść. Dobrze zatem, że są jeszcze oni. W tym tygodniu w Polsce dostaliśmy rapowy koncert bez wizualizacji, bez autotuna, bez wszelkich podbić. 100% czystej energii i zabawy. Jeśli jeszcze nie znacie, to bardzo się cieszę, że to ja mam tą przyjemność zapoznać was z twórczością Joey'ego Valance & Bre, czyli JVB. W próbie mikrofonu.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
3: Włocławek 89,2 FM. W każdej chwili Max nadaje hit.
5: I te numery, które kto wie, może w przyszłości staną się hitami. Kari Incińska, witam Was w drugiej godzinie próby mikrofonu, w której w całości poświęcamy przede wszystkim tym, którzy zaczynają swoją przygodę z muzyką. Czas na godzinę debiutantów.
3: RMF Max.
5: Tego artystę możecie znać z dużego ekranu, z desek teatru, i to nie jest zawsze reguła, że aktorzy potrafią dobrze w muzykę i w melodię. A jemu to wychodzi. Hugo Torres, poznajcie się.

powoli aż ciężko wstawać. Wczoraj okradliśmy bar. Ostatnio lubię się upadlać. Żadna szklanka już nie ma dna. Było kilku śmiesznych raperów, tych samych twarzy, co je od podstaw znam. Były wiadomości z DM-ów, jej bym się zajął sobą, ale na to nie ma szans. Ile mogę myśleć o sobie, tyle czasu mógłbym myśleć o tobie. Ile mogę myśleć o sobie, tyle czasu mógłbym myśleć o tobie. Ile mogę myśleć o sobie, tyle czasu mógłbym myśleć o tobie. Ile mogę myśleć o sobie, tyle czasu mógłbym myśleć o tobie. Yo. Nonsens, biec tam bez reguł, wielki spęd pełny gniewu ludzi, którzy mają plan. Z dnia na dzień nie mam celu, chciałbym cię, lecz to szczegół, który ciągnie mnie do dna. I takich jak ja masz wielu, ten ci kwiata pokieruj go, każdy jest taki sam, co nie. Na pewno też ja, powiedz, co ci w duszy gra, czekam głupi, aż mi dasz moment.

świadomie się wpakowałem jak Michael Jordan i wsad. Mogę łkać, wypić, od nam jest nasz. Chciałbym poznać, nie grać, chciałbym oddać się w znak. Tak nie kochał jak ja, żaden chłop, co się wziął stąd, bo to patrzcie, strach.

robić masz. Złudzenie, że to ma znaczenie, że zrozumiesz kiedyś, że to szczere, że jeden do jeden chciałem ciebie, nie pomocy. Dawno jesteśmy dorośli, że wybrałem ciebie. Do tego przecież miałem powody, czekam.

0: Nowość od Marcelego to moment i mam nadzieję, że właśnie takie momenty łapaliście przez ostatni miniony weekend. Jestem ciekawa, czy taki moment przydałby się również naszemu dzisiejszemu kolejnemu gościowi, ale zanim się przywitamy, chciałam ci powiedzieć, że jestem osobą, która ogląda namiętnie talent showy i nie ukrywam, że usłyszałam ten głos i jakbym mogła, to bym też odwróciła od razu ten fotel. Dzięki. W The Voice of Poland. Bardzo ci kibicowałam przez całą ostatnią edycję i cieszę się, że dzisiaj widzimy się w radiowym studiu.
1: Ja również
0: studiu.
1: Bardzo jest mi miło.
0: Jasiek Piwowarczyk, witam serdecznie po raz pierwszy, mam nadzieję nie ostatni. Natomiast
1: cześć.
0: Trochę tak jest, mój drogi. Uważaj, o czym śpiewasz, bo może ci się to w życiu przydarzyć. I mam wrażenie, że od debiutu twojego, od twojego singla, z którym dzisiaj też do nas przychodzisz, wydarzyło się tyle rzeczy przy okazji Eurowizji,
1: że chyba
0: ta piosenka sama ci powiedziała, o czym jest, co?
1: Tak, zacznę w ogóle od tego, o czym jest ta piosenka, żeby też to zobrazować, bo to też fajnie, żeby wybrzmiało. No ten utwór opowiada o takim stanie emocjonalnym, w którym człowiek się czasem znajduje, że jakby nie mamy rozwiązania, sytuacja bądź to rozwiązanie jakiegoś problemu jest bardzo trudne i przychodzą nam same głupie myśli do głowy, że chcielibyśmy po prostu uciec gdzieś, nie? W tym przypadku ja tutaj w tej piosence się skupiłem na ucieczce w kosmos, że to jest taki absurdalny pomysł. No, każdy chyba tak kiedyś miał, nie? Że te problemy nas po prostu przerosły, czy problemy, czy błędy, to już nieistotne. W każdym razie, no, chcesz po prostu wsiąść w rakietę i odlecieć w kosmos i po prostu jak najdalej stąd, bo nie wiesz, co masz ze sobą zrobić. A potem z perspektywy czasu to się okazuje, że to był absurdalny pomysł i aż taka ucieczka i ten pomysł, to rozwiązanie było dużo bliżej niż nam się wydawało.
0: Myślisz, że teraz jesteś w takim momencie, że trochę czujesz w sobie tą chęć ucieczki? Podejrzewam też z powodu fali hejtu, która musi się na ciebie cały czas wylewać.
1: Tak, absolutnie. Absolutnie tak i no właśnie to jest takie bardzo niefortunne, że ten utwór się też pojawił, być może wymowne, po prostu jakiś los jakoś tak sobie sam układa klocki. No tak, no bo jest to sytuacja, która się wydarzyła absolutnie dla mnie taka, no przede wszystkim ciężka, ale to są za małe słowa, bo no to jest mi po prostu przykro, że tak się stało i biorę to po prostu na klatę. No jest mi żal tej sytuacji absolutnie i mam jakąś też skruchę i dużo przemyśleń na ten temat, że tak się nie powinno po prostu stać i no i tyle tak naprawdę.
0: Czy jesteś mądrzejszy?
1: Jestem mądrzejszy, tak mi się wydaje.
0: Okej, okay. Słowo na P pojawiło się już w przestrzeni publicznej.
1: Słowo na P?
0: No.
1: Jakie słowo na P?
0: Takie najtrudniejsze, które nam czasami ciężko przechodzi przez usta.
1: Jakie słowo?
0: Przepraszam.
1: A przepraszam w przestrzeni publicznej? No to teraz mówię.
0: Mam nadzieję, że nie odlecisz nam daleko w kosmos z powodu i tej sytuacji, ale też tego wszystkiego, co się wokół ciebie też telewizyjnie zadziało. Jednak jesteś trochę przy ziemi. Co jest twoim korem muzycznym? Bo ja na razie czuję, że ty szukasz.
1: Znaczy takim moim osobistym korem muzycznym? Oj, ja bardzo, bardzo różnej muzyki słucham i ja nie zamykam się też na jakieś gatunki. No wyrastam, wiadomo, z jazzu, z soulu, bo to są takie moje najbliższe rewiry, chociaż w dzieciństwie wychowywałem się też trochę na innej muzyce, ale ta muzyka amerykańska, afroamerykańska też jest takim czymś najbliższym dla mnie. Ale jakby za tym idzie też otwartość na różne połączenia, różne gatunki, no bo wiadomo, że ta muzyka się bardzo rozwinęła. No, jazz jest matką w ogóle muzyki rozrywkowej. Jazz, blues, gospel, więc absolutnie uważam, że to jest ze sobą spójne i tak naprawdę to jest ten mój kor. Chyba, że pytasz o jakieś konkretne nazwiska.
0: Nie, gdzie słyszysz swój głos?
1: Gdzie słyszę swój głos? No myślę, że Halo Houston jest takim fajnym miejscem muzycznym dla mnie. Myślę, że jakby wokalnie jest to oczywiście utwór, który jest trochę bardziej w średnicy. Nie pokazuje tam jakichś wielkich gór
0: i pełnej skali głosu,
1: tak. Natomiast jakby w głosie też i w śpiewaniu nie chodzi też o to, żeby za każdym razem pokazać wszystko. Wiadomo, no, był program The Voice of Poland, The Voice of Poland, czyli głos polski, więc musisz pokazać jakby maksymalne, czy może nawet nie maksymalne, ale przekraczać jakieś granice. i ten jakby ten swój warsztat pokazywać w pełni. No potem, jeżeli chodzi o śpiewanie autorskiej rzeczy, trochę gdzieś tam przychodzi do takiego pewnego spłaszczenia. Natomiast uważam, że ten Hello Houston jest absolutnie spójne muzycznie, jest to taki, można powiedzieć, gdzieś na granicy popu i alternatywy. Mamy też 80-sowe brzmienia. Bardzo się z tego cieszę, bo ja bardzo lubię taką i kocham taką muzykę, więc gdzieś trochę Harry'ego Stylesa, trochę The Weeknd.
0: No to może w takim razie posłuchamy. Jasiek Piłowarczyk i Hello Houston już teraz w próbie mikrofonu w RMF Max.

0: dobrze.
1: Poznajcie pełnię. W próbie mikrofonu na antenie RMF Max, czyli Sonię Hornatkiewicz i Jędrzeja Skibę, którzy rozpoczynają nie tylko muzycznie, ale mam wrażenie życiowo swój zupełnie nowy rozdział. I to piosenką, która opowiada o tym, że czasami warto żyć w tym chaosie, nawet kiedy nie widzi się celu. Więcej takich muzycznych perełek już za chwilę.
2: Dla ludzi z boku, jestem głupkiem z bloku. Nie umiem rozmawiać, umiem spalać i obrócić w popiół. Jesteś taka sama, widzę w twoim oku to, co w moim. Nie umiem

I za takie numery najbardziej kocham naszych polskich debiutujących artystów. Poznajcie Adasia, artystę z Krakowa, który do tej pory pokazywał w swojej twórczości Kraków jako takie miasto bardzo ciężkie, przytłaczające. A tutaj trochę chyba w nawiązaniu do samego utworu Kraków zespołu Mysłowic, że pewne miejsca po pewnych relacjach kojarzą nam się już tylko z tą jedną konkretną osobą. I tu chciałoby się powiedzieć szafa gra. I tak nazywa się nowy singiel od Zuty, która rozpoczyna pracę nad drugim studyjnym albumem.

0: Szona, artysta, którego przecież kojarzycie z wielkiego hitu Zły, również z anteny RMF Max, ale na swojej epce, za którą właśnie otrzymał Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku, ma dużo więcej do zaoferowania. Kari Incińska, dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie w próbie mikrofonu. Następne zapraszam za tydzień po 22. RMF Max.
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

tańca. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze. Heh.

Pierwszy raper, nie było jeszcze stringów. Kazek z Reksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie to ty

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.